się myszkej, dalnia matejka moje darżej. Je nie bilu znak cię, bekinia kart, dałbyś slab się, gdy